the two. Can you let me know? Right now, please. Bonita Amparo.

łebek złoty. Przemykają

0: Nadjeżdża w łódź.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

out four.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: A oto skąd pod niektórymi grami w Google Play bierze się czasem milion pozytywnych opinii, mimo że gra zsie przysłowiową pałkę. Proste, obiecywanie graczom w zamian za nie różnych bonusów. Producenci tej gry posunęli się nawet do tego, że dokładnie instruują graczy, jak powinna wyglądać opinia. Na przykład nie możecie napisać, że dajecie 5 gwiazdek tylko dlatego, aby otrzymać 50 monet. Musicie skłamać, że to dlatego, że bardzo się wam podoba. Aż dziwne, że coś takiego jest jeszcze legalne.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: No cześć. Dobry wieczór. W sumie to już dobry wieczór, chociaż za oknem jeszcze mamy trochę słońca. Kuba Długosz z tej strony. Witam w audycji Winyl. Zaczynamy. Dzisiaj będzie całkiem inaczej. Rockowo, ale tak inaczej. Zaczynamy.

I jesteśmy z powrotem. Za nami Cat Power, utwór Manhattan. Wokalistka nietypowa, eteryczna, magiczna. Zachęcam do zapoznania się z jej twórczością. Dzisiaj jeszcze dwa kawałki takiej polecą pani. A przed nami Nora Jones, I Don't Know Why. Ja wiem, że to nie rockowo, ale jednak coś jest w tej Norze, co przykuwa uwagę. Mam nadzieję, że to usłyszycie. Potem Tommy Stinson, Light of Day. I wracamy po tych dwóch piosenkach.

tuż po tym Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. Utwór piękny, romantyczny, w ogóle to jest cover. Ha, musicie sobie teraz znaleźć, jeśli was to interesuje, w internecie cover oryginału zagraniczny. Ania Dąbrowska, Cat Power przed nami. Słyszymy się za moment.

I jesteśmy z powrotem, za nami Cat Power, Crossbone Style oraz Ania Dąbrowska, Charlie Charlie. No już Ani Dąbrowskiej, no ciężko byłoby się tu spodziewać, szczególnie w takiej audycji, ale moi drodzy, ta pierwsza płyta, którą ona nagrała, Samotność po zmierzchu, jest wybitnie rock'n'rollowa. Wiecie, rock'n'roll to nie tylko przesterowane gitary i wysoko śpiewający wokalista, ale to jest zdecydowanie coś bardziej plastycznego. I Ania, myślę, złapała ten klimat właśnie na tej płycie. Przed nami teraz Billy Withers, Ain't Not Sunshine oraz Gordon Haskell, How Wonderful You Are. Niestety obaj panowie całkiem niedawno zmarli. Przykra rzecz, że odchodzi tylu artystów, uczcimy to właśnie tymi kawałkami. Wracamy za moment.

Moi drodzy, za nami Billy Withers i Gordon Haskell, a przed nami dwa ciekawe utwory pochodzące z serialu Californication, tam właśnie je poznałem. Będzie to Goose Black i cover Black Sabbathu w Paranoid w super fajnej odsłonie oraz Gregory Alan Isaacow If I Go, I'm Going. Piękne utwory, słuchamy.

ale nas zachwycili. No naprawdę bardzo ciekawe wykonanie, szczególnie coveru Goose Black Paranoid, czyli Sabatów. No i Gregory Alan Isakow, If I Go, I'm Going To. Piękne utwory, poznałem je właśnie w serialu Californication. Fajna produkcja, ciekawa produkcja, zabawna produkcja, rock'n'rollowa produkcja, bo my cały czas jesteśmy w rock'n'rollu. Nie zapominamy o tym nawet na moment. Moi drodzy, przed nami teraz punkt stały tej audycji, czyli co? Zastanówmy się, jak nam minął weekend, tamten tydzień, jakie wnioski na plus, jakie na minus. Teraz będzie całkiem inny klimat refleksyjny, czyli Mac DeMarco Chamber Reflection. Wychillujmy się trochę indie rocka. A tuż po nim Cat Power The Greatest.

Moi drodzy, romantyczno-rockową część mamy już dzisiaj z głowy. No chyba, że ten utwór, który jeszcze potem będzie, to tak się mieści w tych ramach. Za nami Mac DeMarco Chamber Reflection oraz Cat Power The Greatest. A przed nami Stevie Ray Vaughan, Lenny, piękny, gitarowy, stratocasterowy, jakkolwiek to nazwać, sound, który uwielbiamy, kochamy i dlatego puszczamy. A tuż po tym Homo Twist. Moi drodzy, to będzie live z Kazimierza Dolnego z 95 roku. Jaka piosenka? Niech to będzie właśnie ta piosenka, zagadka na koniec. A live dlatego, żebyście mieli przedsmak tego, co będzie się działo na festiwalu. Kończymy ten piękny poniedziałkowy wieczór. Kuba Długosz, audycja Winyl. Słyszymy się za tydzień. Cześć!

0: tylko buty robi szef, niech ubrania szyje krawiec.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

Można nie pić. Ale to żadna sztuka. Bo co wtedy robić? Każdy niby szuka jakiegoś celu, ale porzuca model w połowie sklejania, nie wierząc, że poleci czy popłynie, cokolwiek by to nie było. Potem wrzuca to do komórki przez dziurę, żeby nie widzieć innych trupów marzeń i planów z dzieciństwa. A w komórce skład dekoracji do przedstawień, których premiera nigdy. Świt odpala od zmroku tego samego peta, robiąc z każdego dnia taki sam szary kołtun, jak dym z najtańszych papierosów. Zenek dawno przestał wierzyć, ale przyzwyczaił się do oddychania. A to niełatwe się tak oduczyć. W końcu robi to od urodzenia. Czasem już go to trochę nudzi, ale... Stali więc wszyscy Zenkowie z okolicy, czekając i nawet nie wiedząc o swoim czekaniu. Palili tylko najtańsze, chowając pomyki wewnątrz dłoni. Palili tak od czasów szkoły, gdzie uczyli ich, że jakby tak poszli cały czas w jedną stronę, to po jakimś czasie przejdą z powrotem dokładnie w to samo miejsce, skąd wyruszyli. Co podważało sens jakiejkolwiek wyprawy i jakichkolwiek działań. Stoją więc, jakby właśnie wrócili. Któregoś dnia pod sklep przybył wędrowiec i opowiedział chłopom o zaczarowanej złotej myszy, która może się trafić w każdej butelce. Trzeba tylko być wytrwałym, konsekwentnym i wierzyć w sukces. Nie dawać się ani zwątpieniu, ani doraźnym porażkom. Tego im było trzeba. Posłuchali go chłopy. Najważniejsze to nadać sens swojej egzystencji i wierzyć w sukces. Stanisław był policjantem. Wiedział, co wolno, a czego nie. Znał kodeks niejako osobiście i wszystkich w okolicy. Wiedział, czyj syn zostanie złodziejem, a czyj bitniokiem. I chociaż nie wierzył w ludzi, to sumienny był. W prawo też już wierzył z wielkim trudem, ale kartoteki miał przygotowane naprzód, na 3 pokolenia. A w nich puste miejsca, jak w tablicy Mendelejewa, wiedział, że przyjdzie mu je wypełnić. I wiedział nawet jak, bo znał prawo i wszystkich w okolicy. Wiedział, co wolno. Chłopy też wiedzieli. I chociaż grzeszyli głównie metafizycznie, to zdarzały się zderzenia z rzeczywistością. Zgłaszali się wtedy do Stanisława i meldowali odpowiednią formułką o tym, co przewinili, jak bardzo żałują i co obiecują. Jak do kapłana prawa i porządku. To oszczędzało wiele czasu i łagodziło pokutę. Oraz lekką nutką sensu zabarwiało istnienie Stanisława. Rano wychodzili z czystą kartą, z jasnym spojrzeniem na świat i nadzieją na lepsze. Wieczorem wracali. Józek był nic po niem. Tylko by łaził, kwiatki głaskał i do ptaków gadał. W strumyku pod kamienie za rakami zaglądał i psy po imieniu znał. Po ich własnym, nie po tym, co im ludzie przemocą dali. Umiał na świat patrzeć i lubił o tym opowiadać.
Machał wtedy rękami, że zdawałoby się, że zaraz odleci, a rękawy na coraz słabszej nitce wisiały. A patrzącym wtedy zdawało się, że gdy ta ostatnia nitka pęknie, to Józek padnie jak kukiełka. I taki miał status w okolicy. Kiedyś powiedział, że ukazała mu się Matka Boska, ale mu nie wierzyli i wyśmiali, pukając się wymownym w czoło, bo kto by tam wierzył w Matkę Boską w ich okolicy? Jaka znowu Matka Boska? Natrząsali się niedowiarkowie. Zawziął się, że im udowodni, że spotka ją jeszcze raz i poprosi, żeby zaświadczyła. Teraz, po latach, chciałby, żeby ukazała mu się jakakolwiek matka, nawet jego własna, chociaż raz. Któregoś dnia spotkali się w poczekalni miejscowego ośrodka zdrowia. Zenek, jeden z poszukiwaczy złotej myszy, miał boloka w boku. Tak pod żebrami od prawej strony i bardziej jak coś robi, albo szybciej idzie, albo się zegnie, to nie może. Albo jak tak na prawym boku poleży. I wtedy tak boli, że nic nie może. A przecież wiara w sukces to ciężka robota. Stanisław tylko twarz w dłoniach schował i na ludzi nie patrzył. Bo jak nie był na komendzie, to w nich nie wierzył. A co na którego popatrzył, to cała kartoteka mu się odbijała wczorajszą kiełbasą. I co by nie zjadł, to tak samo. Aż go mdliło na widok. A popijać nie chciał, bo wtedy odbijało mu się jeszcze bardziej. Jakby zjadł za szybko cały kodeks. A Józek cukierkami wszystkich częstował, ale nikt nie chciał, bo mówili, że ma cukrzycę i bali się zarazić. A Józek miał raka, ale go wypuścił. Tylko że dziś ich nie przyjęli.

opowieści z ciemnych korytarzy.

I mówi ona, ta mysza znaczy, że jak ją szybko wypuści, to ma trzy życzenia. On, Zenek znaczy. Ale Zenek chytry nie był. Nad dobra materialne przedkładał inne wartości. A ona była tak piękna, że się Zenek od razu zakochał. Pieprzysz tam życzenia. Albo nie, ma jedno. Żeby się z nią ożenić. No to dobył korkociąga, ale ten od częstego korkociągania się złamał, a mysza mu pokazuje na zegarku, że czas płynie i za chwilę oferta będzie nieaktualna. No to rąbnął Zenek w desperacji szyjką o poręcz przed sklepem. No i źle się stało. Odcięty łebek złotej myszy wyszeptał mu tylko, że zawsze go kochała i niech uratuje jej siostrę, też uwięzioną w butelce. Pocałowała go na pożegnanie i skonała. Od tej pory Zenek systematycznie kupuje wino i szuka siostry złotej myszy. Staszek policjantem był. Kiedyś gonił złodzieja tak zawzięcie, że potknął się i połknął gwizdek. A ten utkwił mu tak niefortunnie, że nie szło go wyjąć nawet operacyjnie, bo to groziło i tak dalej. I od tej pory, gdy tylko zaczął szybciej oddychać, świstał tak przeraźliwie, że wszystko co żywe uciekało, kryształy pęgały, sztuczce w szufladach dzwoniły na alarm, a ludziom gotowały się plomby. Jako policjant pracować już nie mógł, bo nie licował taki gwizd z powagą służby. Nawet poruchać nie dał rady, bo co przyspieszył... Świstakiem go za plecami wołali, śmiejąc się z nieszczęścia. I byłby przepadł, gdyby wuj mu nie załatwił pracy na kolei. Od tej pory na miejscowym dworcu kolejowym, gdy zajeżdża pociąg, wychodzi Staszek, robi kilka pompek i przysiadów, i dyszy. To sygnał odjazdu. A Józkowi ukazała się Matka Boska w kostiumie Biedronki. Szła se drogą, kiedy w rowie odpoczywał, bo droga i upał męczyły. Przysiadła i matka. I tak zagaja. No, co tam, Józuś? A tak patrzy, że się Józkowi wszystkie grzechy naraz z gagą odbiły. Żeby zyskać na czasie, wyjął flaszkę i poczęstował. Matka szyjkę przetarła, łyk wzięła, skrzywiła się, bo ciepłe, i wzdycha ciężko. To Józek zagadnął. A matka co tak za robaka przebrana? A, bo widzisz, Józiu, objawienie szłam robić, pastuszkom się pokazać, coś tam nawinąć z notatek. I chciałam jakoś tak wejście efektowne zrobić. A z kostiumów to miałam do wyboru Zorro, Muchomora i Biedronę. A gówniarzeria teraz grymaśna, niczego już nie pasie, a z kostiumów to tylko księżniczki, wróżki albo gwiazdki pop uważa. To idę się przebrać za tę francę zębuszkę. I któregoś dnia spotkali się w jednym autobusie PKS. Zenek jechał podpisać się w pośredniaku, licząc na uzupełnienie kolekcji w miastowym sklepie. A tęsknota wielka go męczyła za złotą myszą, aż mu w gardle zasychało. Staszek jechał na szkolenie z machania chorągiewką i gwizdkiem. Miał nawet być prelegentem, a póki co chadzał dostojnie i powoli, by tego, co przekleństwem, darem nie stało się rozdrabniać. A Józio Nygus tylko Biedronkę palcem po szybie szturchał i życzenia obmyślał, co by sobie sprawić chciał, jak już ją do nieba pośle. I powysiadali każdy na swoim przystanku, nic zgoła o sobie nie wiedząc.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jezioro Rupkund to dość małe jezioro pośrodku Himalajów. Brzmi to mało spektakularnie. Przerażająca tajemnica, która sprawia, że wody trafiły na pierwsze strony gazet, drzemie na dnie jeziora. Są tutaj setki ludzkich szkieletów. Po odkryciu szczątków w 1942 roku od razu postawiono badaczom zagadkę prawie nie do rozwiązania. Jakie okoliczności doprowadziły do tego, że niepozorne górskie jezioro zamieniło się w masowy grób? Kompleksowe badania wykazały, że kości pochodzą z IX wieku. W końcu eksperci uwierzyli, że znaleźli prawdziwe tło tego przerażającego odkrycia. Ofiary zaskoczyła ekstremalna burza gradowa, w której z nieba spadły niezliczone kule wielkości piłek tenisowych. Problemem jest to, że późniejsza analiza wykazała, że niektóre szkielety pochodzą też z XX wieku. Ponadto ofiary najwyraźniej pochodziły z różnych regionów. Dwa niszczące wydarzenia musiały mieć miejsce w odstępie około 1000 lat, zabijając niezliczoną liczbę ludzi w tym samym miejscu. Szczególnie interesujące jest to, że wszystkie szkielety zostały znalezione w praktycznie tym samym miejscu. To doprowadziło niektórych do przekonania, że ludzie, którzy kiedyś tu mieszkali, musieli wiedzieć o pierwszym masowym grobie przed rozpoczęciem prac nad drugim. Jednak informacje o jednym z tych dwóch grobów z czasem zaginęły. Naukowcy mają nadzieję, że wkrótce będą w stanie odkryć więcej informacji na temat tych grobów. Na razie ta sprawa pozostaje niewyjaśniona.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Przypadkowo poznana siostra. 32-letnia Amerykanka Julia Tinetti wiedziała, że jest adoptowana i że jej prawdziwa rodzina mieszka w Dominikanie. Kobieta w 2013 pracowała w restauracji, gdzie zaprzyjaźniła się z Cassie. Ich historia wydawała się bliźniacza podobna. Nie tylko, podobnie wyglądały, obie były adoptowane z Dominikany i wychowały się w stanie Connecticut. Cassie udało się odnaleźć rodzinę dzięki testowi DNA wykonanemu online. Gdy spotkała ojca, zapytała go, czy nie miał przypadkiem jeszcze jednej córki, która trafiła do adopcji. Podobno zamurowało go. Przeczucie podpowiadało jej, że może to być Julia. Kupiła koleżance test DNA i podejrzenia się potwierdziły. Okazało się, że była to jej biologiczna siostra. Gdy w końcu razem odwiedziły Dominikanę, udało im się zrobić zdjęcie z pozostałym siedmiorgiem rodzeństwa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dom, który notorycznie paraliżował ruch uliczny na drodze, został ostatecznie zburzony, kończąc 14-letnią bitwę z właścicielami, którzy odmawiali wyprowadzki. Do zburzenia doszło w 2017 roku. Uparci właściciele od 2003 odrzucali każdą ofertę wyburzenia, aby zrobić miejsce pod budowę drogi, ale w końcu zgarnęli pakiet kompensacyjny w wysokości około $500,000. Aby ominąć dom, trzeba było zastosować zwężenie drogi i zorganizować ruch tak, aby kierowcy z 4 pasów ruchu zjechali na 2. Wzdłuż drogi, która miała być główną autostradą dla obszaru zamieszkanego przez 100 tysięcy mieszkańców, często występowały korki ze względu na to kłopotliwe przewężenie. Jednak obecnie po nieruchomości nie ma śladu i ruch odbywa się o wiele płynniej. Dawny mieszkaniec, 87-letni mężczyzna, mieszka obecnie w niewielkiej odległości od dawnego domu.

0: utrzymaniu!
1: Właśnie, jakby było 7 minut, to jeszcze proszę raz dawać znaki i sygnały.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki i zapraszam na program z archiwum 4AD. Dziś mam przyjemność przedstawić płytę zespołu Future of the Left. Płyta nazywa się Travels with Myself and Another. Została wydana w roku 2009 nakładem oczywiście wytwórni 4AD. I jest to drugi album studyjny tego zespołu. Około lata 2008 roku zespół zaczął wykonywać na koncertach nowe utwory, takie jak Drink Nike i The Hope That House Built. Trzy kolejne nowe utwory, VDFA, Cloak the Dagger i Distant Jabs at Soul, z których ostatni zawiera instrumentalną partię niemal identyczną z zakończeniem Stand By Your Manatee, znalazły się na albumie koncertowym Last Night I Saved Her From Vampires. W listopadzie 2008 roku zespół odwołał resztę koncertów w tym roku, aby dokończyć pracę nad drugim albumem. Został on nagrany podczas kilku sesji w studiach w Walii i wydany w czerwcu 2009 roku, oczywiście nakładem wytwórni 4AD. Listę utworów potwierdził Andy Falkus w marcu 2009 we wpisie na blogu zespołu na portalu MySpace. Album wyciekł do sieci 22 kwietnia, 8 tygodni przed premierą. Falkus, publikując wpis na blogu na ten temat, napisał: nie jestem zły, właściwie nie winię cię, chyba że to ty go ujawniłeś. W takim przypadku cię zabiję. Tylko trochę się martwię, że nasza płyta zaginie w gruzach i zostawi nas z koncertami. 15 osób i świat rozczarowania. 18 maja na stronie internetowej zespołu uruchomiono system przedsprzedaży, który umożliwiał natychmiastowe pobranie albumu, a wysyłka płyt CD i LP nastąpiła bliżej czerwcowej daty premiery. Album otrzymał ocenę 9 na 10 od Clash Music, a recenzja instruowała czytelnika, aby po prostu kupił kopię i puścił ją cholernie głośno. Też tak uważam. New Musical Express również wystawił albumowi pozytywną recenzję, przyznając ocenę 8 na 10. Ben Patasznik pisał: Travels sprawia wrażenie produktu 2009 roku, iskrzącej reakcji na wszystko, co nas wkurza, ale co nigdy nie jest samo uwielbieniem ani moralizatorstwem. Andrew P. Street z Time Out z Sydney podsumował: ludzie, narysujmy tutaj linię na piasku. Albo to jest wasz ulubiony album tego roku, albo po prostu się mylicie. Prywatnie dla mnie to jest jeden z moich ulubionych albumów, bo to jest naprawdę dobra płyta. Oto utwory, które za chwilę dotrą do waszych uszu. Arming Eritrea, Chin Music, The Hope That House Built, Throwing Bricks at Trains, I'm Civil Service, Land of My Farmers, You Need Satan More Than He Needs You, That Damned Fly, Stand By Your Manatee, In Post In, Drink Nike i na koniec Leipzig Catholics. Posłuchajmy, grupa Future of the Left, rok 2009, płyta Travels with Myself and Another. Miłych wrażeń. Pamiętajcie, słuchać głośno.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Wyspy Salomona. Wyspy Salomona to wyspiarski kraj znajdujący się nieopodal Australii. Ten egzotyczny archipelag jest znany z niesamowitej różnorodności kulturowej i przyrodniczej. Szczególnie polecam wam posłuchanie tradycyjnej muzyki religijnej. To naprawdę coś wyjątkowego. Toczyły się tu jedne z najbardziej zaciętych walk na Pacyfiku. Mogliśmy je zobaczyć m.in. w filmie Cienka Czerwona Linia. Niestety, pomimo upływu lat, niebezpieczne pozostałości po wojnie wciąż są zabójcze. Co jakiś czas ktoś trafia na nie wybuchy, co często kończy się tragedią. Wyspy Salomona są biednym krajem, dlatego rozwiązanie tego problemu bez pomocy z zewnątrz może być niemożliwe. I pora na ciekawostkę. Wielu mieszkańców archipelagu Wysp Salomona ma blond włosy pomimo ciemnego koloru skóry. Jak podaje Rzeczpospolita, dotychczas sądzono, że powodem tego zjawiska było krzyżowanie się tubylców z europejskimi żeglarzami i kupcami, którzy od XVII wieku odwiedzali wyspy, wzbogacając tubylczą ludność o swoje geny. Jednak najnowsze badania wykazały, że za ten kolor włosów odpowiada mutacja genu, która nie występuje poza oceanią, więc nie została odziedziczona po Europejczykach.

Dobry wieczór Państwu, Radio Odzew, Super Mario znowu nadaje. Przywitałem się z Państwem piosenką zespołu Azmari, Night Plants Can Run. Zespół belgijski, piosenka z roku 25. I tak się złożyło, że kolejny zespół to też zespół belgijski, Colonel Jafar z piosenką Convoy Exceptional. Posłuchajcie.

To były dwa zespoły z Belgii, a teraz pora na zespół z Włoch. Zespół z Włoch to zespół Calibro 35. Piosenka nosi tytuł Riots, rok 2026. I troszkę zmienimy klimat. Będzie powolnie, tak jak było dotychczas, ale z fajnymi organami, jakby żywcem wyjętymi z lat 70., z takiego klimatu bardzo funkowego. Posłuchajcie.

Teraz będzie znacznie ciężej. Ciężko elektrycznie plus zmiany, ciężko gitarowe. Zespół z UK nazywają się Oversealer. Piosenka nosi tytuł The Brusher, rok 2006. Słuchamy.

To właśnie mieszał nam zespół Overseer z UK, a teraz rok 2026, czyli rzecz całkiem świeża. Zespół The Dirty Turkeys z piosenką Queen. Oni są ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo wesołe i również bardzo zróżnicowane granie.

I dalej kolejna przejażdżka. Tak jakoś się układa, że kręcimy się po tym globusie nieco. Peter Falk i porucznik Colombo. Piosenka nosi tytuł Buggy, rok 2021, Hiszpania. Zespół nazywa się Colombo bez Petera Falka. Zapraszam.

To jeszcze troszkę porapujemy. Zespół One Day as a Lion z piosenką Wild International. Rok 2008 to taka kombinacja Zack de la Rocha, oczywiście wokalista Rage Against i perkusista zespołu The Mars Volta. Oczywiście Stany Zjednoczone. Jedziemy.

Pozostaniemy w Stanach Zjednoczonych i jeszcze trochę posłuchamy amerykańskiego szczekania. Piosenka dość stara, bo 93 rok, ale i zespół nie należy do najnowszych, zespół Mahoney w zestawie z gościem, który to zmiksował, Sir Mix-a-Lot. Tak się nazywa, piosenka nosi tytuł Freak Mama. Nie ma co opowiadać o zespole Mahoney, a wersja taka rzeczywiście nieoczywista, jeśli o nich idzie. A może nawet oczywista. Nie wiem wprawdzie. Posłuchajcie.

I było to oczywiste, czy nieoczywiste? Przypominało Mahoney, czy nie przypominało? Kto słuchał, to pewnie już to wie i zdanie na ten temat ma. Teraz zespół, na który jaram się w ostatnim czasie dość ostro. Tę płytę przejechałem wielokrotnie i mogę powiedzieć, że dobrze się z nią zapoznałem. Zespół San Diego, rok 2022, zespół El Pero z piosenką Take Me Away. Bardzo fajne granie. Polecam. Myślę, że będę do nich wracać, bo w zasadzie nie widzę niczego słabego na tej płycie akurat. Mogę losować, wrzucać cokolwiek i do wszystkich piosenek mam jednakowy stosunek. Wszystkim się podobają. Po prostu. Polecam.

Byliśmy w San Diego, teraz będzie Utah, rok 2026. Zespół Cave Doll, a piosenka Pollux. Jest tu w tym wszystko, co powinno być. Wszystko, co tu jest, niesłychanie mi się podoba. Brzmi jak granie na jam session, ale takie troszkę brudnowate i słychać, że kolesie jednak się znają, ale ma to takie coś w sobie. Ma to w sobie coś takiego, co sprawia wrażenie, że chętnie się tego słucha. Polecam.

To teraz w końcu będzie coś ładnie, szybko i czyściutko. Będzie zespół z Anglii, zespół pod tytułem Future Funk Squad, a piosenka nosi tytuł Turning Switches, rok 2009, czyli już dość stare, ale tak jak ja odbieram czasoprzestrzeń, to wydaje mi się, że to całkiem świeże. Posłuchajcie.

Pora na akcent polski, bo rzeczywiście tej polskiej muzyki nie serwuję tutaj zbyt wiele, ale zdarza się. Spróbujcie odgadnąć, dlaczego akurat ten zespół. Zespół nazywa się Głupi Komputer. Dlatego. A piosenka nosi tytuł Świadomość identyczna z naturalną. Rok 2025. Polska elektronika. Chwilami zalatuje Andrzejem Korzyńskim. Może mam rację, może nie mam. W każdym razie do tego, żeby zainteresować się tym zespołem, zdecydowanie zachęciła mnie nazwa tego zespołu. Powtórzę. Głupi komputer, a tytuł piosenki Świadomość identyczna z naturalną. Zapraszam.

Ale głupi ten komputer. Nie będzie długiego pożegnania, bo czasu mało, a piosenek ciąć nie wypada, więc na pożegnanie zespół z Włoch. Troppo Santos, tak się nazywają. Piosenka nosi tytuł No Amico. Rok 2023, trochę psycho rocka. Żegnam się z Państwem, zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Super Mario przestaje na dziś nadawać bez odbioru. Dobranoc.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: No jak to z tym upałem jest? Kaziu, podejdź, może Ty coś wiesz.

No i żem się dowiedział, aż strzelił mi mikrofon z tego powodu. No, Kazik Staszewski, no w punkt, powiem szczerze. Chociaż ja i tak nie będę za specjalnie teraz przedłużał, no bo muszę wam powiedzieć cześć wszystkim z tej strony Adam Pachołek i powiedzieć, że dzisiaj Narcysta, mimo tego, że upalna pogoda, aż diabli, mimo tego, że w równoległym czasie jestem u swojego kuzyna na weselu i równolegle tym samym mnie słuchacie w Radiu Odzew, no to dziwicie się, że można tym samym jakoś wypracować tą bilokację? No. Wydaje się to niemożliwe, ale jeśli chodzi o samo to akceptowanie różnych tego typu zjawisk, no to dla was tychże ciekawych zjawisk mam sporo w dzisiejszym programie i zacznijmy od takiego typowego, dosyć nietypowego zjawiska, gdyż w 2008 roku zespół Deftones próbował tym samym jakoś wypuścić swoje bootlegowe nagrania zatytułowane Eros, które przeleżały przez kilkanaście lat i niestety chłopcy z zespołu postanowili ich nie wydawać, aż w końcu natrafiono na ślad tychże nagrań, no dokładnie w 2026 roku i od tego czasu płyta Eros, że tak powiem, dużo zniosła, także teraz brzmi ona znakomicie, żeby wam zaprezentować choćby z dwie fragmenty, które o dziwo na samym reddicie Indie Heads, na którym obserwowałem sam tok poszukiwań, jeśli chodzi o tejże nagrania właśnie z samego albumu powstałego już kilkanaście lat temu, prawie że nawet z 20, no 18 z małym hakiem, no to tutaj jeden z użytkowników powiedział, że te dwie utwory, które za chwilę wam zaprezentuję, są niezłymi bangerami, więc od tego pierwszego bangeru sobie zacznijmy. Smile, później drugi banger, Candy.

Chino Moreno jest strasznie chyba takim zapalczywym gościem, który nie dałby sobie wykraść ani jednej taśmy z samego taśmociągu różnych nagrań zespołu Deftones, bo chłopaki uznają, że lepiej się napić w tym momencie i zapaść całkowitą, że tak powiem, amnezją o tych wszystkich nagraniach, niż choćby one trafiły do opinii publicznej. No jednak ta taktyka się nie sprawdziła, bo internet jest bardziej czujniejszy od nich. Eros to album sprzed około 18 lat. Warto kiedyś tym samym jakoś będzie trzeba sięgnąć także po inne utwory z tegoż naprawdę odleżałego, ale bardzo ciekawego zresztą bootlegu, który no swoje lata jednak przetrwał. Skoro mowa tutaj o rzeczach, które przetrwają i nawet można by powiedzieć, one no, idealnie pasują się stylistyką taką punkowo-ska, którą też często słyszycie na tejże antenie, chociaż nie chcę za specjalnie się rozgadywać na ten temat, bo jednak Bałtyk tym wszystkim kręci i po części wie, jakie utwory dobiera, ale ten pasuje dosyć idealnie. I to jest z epki wydanej przez zespół Street Light Manifesto, który wypuścił, że tak powiem, swoje stare nagrania, ale w takich nowych, bardziej rozszerzonych kompozycjach, których oczywiście można byłoby no, powiedzieć, że one nie są typowymi nagraniami ska, ale bardziej takimi progresywnymi, bo długość tychże utworów jest równa na pewno utworom takich znanych grup prog-rockowych jak Gentle Giant czy chociażby Yes. Ale no, nie będę się tutaj za bardzo rozwoził na ten temat, bo jednak no, ska dosyć trawią, ale w takim dosyć powiedzmy porządnym, takim elitarnym anturażu, jeśli ktoś dobrze to przefiltruje i przepuści przez wrażliwość taką no, czysto punkową czy też postpunkową, ale według mnie no, nawet ten zespół jakoś ma prawo istnieć z prostego względu, że on też nawet daje niezłe dosyć akordy. No to dobra, będę się tutaj męcił nad tym wszystkim, mimo tego, że jednak jest upalna pogoda, to oczywiście z wydanej od nich, że epki Enormous wersji Halfway.

Długi ten letniaczek, Streetlight Manifesto i Enormous. Możecie ich więcej posłuchać w różnych streamingach i nie tylko. Powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o taką stylistykę typowo punkowo-ska, no to idealnie pasuje na lato, tak samo jak nowy album zespołu Sublime, którego niestety strasznie przeoczyłem, a wyszedł on też znakomicie. No, czasem nawet taka moda na takie żywsze, dosyć festiwalowe brzmienia może ona wrócić i to w takim naprawdę dobrym stylu. To teraz w dobrym stylu przechodzimy do fińskiego Onsegen Ensemble, który no mianowicie wypuścił nową płytę A Tale, która o dziwo jest nie tyle, że no powiedzmy miejscami taka ciemna, dosyć nawiązująca bardziej do takich no już zimnych rejonów, bo oczywiście Skandynawia, różne wierzenia mityczne i tak dalej. A na samym obrazku, na okładce tegoż albumu widzimy no gdzieś w tle no, wychodzącego księżyca tutaj nad samym lasem, stojącego na pierwszym planie królika. Dosyć piękne takie urocze pocztówki z Finlandii mi się jakoś kojarzą z tym obrazkiem, więc ta płyta wydaje mi się być bardzo dosyć esencjonalna, no i też pełna takich, no powiedzmy, samych, no dosyć ciemnych stron, które mogą nieco was ochładzać w te letnie, dosyć spokojne dni, chociaż no ochładzać i ochładać, no okładać ochładzaniem, można by tak rzec, ochładzać okładzaniem, ochładzać, okładać ochładzaniem. To jest dosyć specyficzne ćwiczenie na język, ale jeśli ktoś powie to z 1000 razy, to na pewno będzie dla mnie geniuszem. A ten album otwiera właśnie Garden of Celestials.

Miało to ochładzać, a tu nagle słyszę dym z kominka ulatniający się nad ogniskiem, więc to znaczy chyba nie dym z kominka, tylko dym ogniska samego roztaczającego się nad lasem. Boże, no kominek może też być, bo to jest prawie, że to samo tak jakby skrzypienie tego i polany otoczonej ogniem na samym środku lasu wraz z tymi wszystkimi duchami, które są przywoływane podczas samej pełni, no to rzeczywiście, faktycznie można byłoby powiedzieć, że dobrze to są odwzorowane tutaj różne wzorce. On Second Ensemble. Ich nową płytę możecie posłuchać na Bandcampie. A Tale to jest ich dzieło, które warto tym samym szerzej się z nim zapoznać. Tak samo też przegapiłem niestety ostatnio to, że wydana została ostatnia płyta w dorobku Takera Zimmermana, którego no, nie tak dawno temu pożegnaliśmy, gdzieś tak chyba na początku tego roku. Naprawdę wybitnego artystę, pochodzącego oczywiście ze Stanów, ale osiadłego w Belgii przez pewien czas, mającego też sporo tych korzeni około holendersko-niderlandzko-brytyjsko-kanadyjsko-amerykańskich. Z tego prostego względu, że jednak no, Taker Zimmerman był mocno wędrownym piosenkarzem i pieśniarzem, nawet dorównującym w swym dorobku, jeśli chodzi o stylistykę samego Boba Dylana. Chociaż no, samo nazwisko Robert Zimmerman jako takie prawdziwe nazwisko Boba Dylana i też Takera nie jest no, może bardziej zbieżne z jakąś linią rodową czy też linią rodzinną, ale no, można byłoby śmiało powiedzieć, że do tych standardów songwriterskich nawet sam Taker dorósł na początku swojej drogi, jeszcze gdzieś koło trzydziestki. I ostatni jego album Dream Me a Dream to jest naprawdę no, wzruszający dorobek, tworzony oczywiście własnoręcznie. I ta płyta, słychać, że oczywiście większość tych utworów powstawały w jego domu, bo tutaj słyszymy skrzypienie gitar, tutaj odpowiednio tam wsadzone w różne takie linie, nawet można by powiedzieć syntezatorów, no brzmienie muga, oczywiście się ono tutaj znajduje, brzmienie gitar, brzmienie też także bębnów, wszystko jest takie prawdziwe. I zakładam się, że na pewno Państwo, gdyby kiedyś usłyszeli tak naprawdę tenże no ciekawy album, no to mogliby Państwo usłyszeć wiele no zaskakujących i nawet wzruszających utworów, chociaż ten jest dosyć leniwy i mówi o tym, że jakoś w pewnym sensie niby zrobiliśmy coś wielkiego dzisiaj, chociaż wcale tego nie chcieliśmy. Don't feel like doing nothing today. Okay.

Przepiękne i refleksyjne. Tucker Zimmerman w towarzystwie swojej żony Marie Claire Zimmerman, jak i też Adrian Lenker, znanej też pod samym płaszczem projektu, jakim jest Big Thief. No, wyśmienita płyta, no i przy okazji wszystko tam jest takie żywe, no i też no w pełni niezaplanowane, także samo wejście, też i skrzypiec, także syntezatorów, no dorobek po sobie pozostawił naprawdę bardzo bogaty i warto do niego sięgać coraz częściej. Dream Me a Dream, czyli śniąc sny, czy też po prostu wyśniłem sobie sen. Świetna płyta, warto tym samym jakoś szerzej ją posłuchać następnym razem. Teraz sięgamy po Beth Orton i to jest dosyć taki przykład no, typowej, znanej oczywiście w Britpopie postaci swego czasu, która no, nagrywa już bardziej refleksyjne płyty, ale ta najnowsza ma w sobie pełnię takich, można by powiedzieć, sprytnych melodii, czy też nawet takich tekstów dosyć filozoficznych o tym, że warto na cokolwiek czekać. To utwór Waiting.

Wszyscy na coś czekamy, no i Beth Orton już nie musi czekać na to, aż w końcu jej nowe nagrania zostaną wypuszczone, chociaż o dziwo ta płyta jest też nie tyle taka refleksyjna, co no dosyć przypominająca niektóre dosyć refleksyjne dla mnie artystki, jak na przykład The Weather Station, która o dziwo też takim tego typu nurtującym, lekkim brzmieniem tym samym jakoś nas no zaprowadza w różne ciekawe rejony. To była Beth Orton, a teraz no będzie coś zaskakującego, bo do tej pory nie mogłem się zmusić do tego, żeby zagrać Oliwię Rodrigo tutaj w Narcyście, ale jednak pomyślałem sobie, że skoro grają ją niemalże wszędzie, no to czemu nie tu, zwłaszcza, że ten album wypadł jej całkowicie pięknie. Z You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Taki oto malutki, głupiutki, ale dosyć przyjemny utwór.

Ja chyba zostanę fanem Oliwii. Naprawdę. I zacznę katować nią w Radiu Odzew. Zobaczycie kiedyś. No naprawdę, jestem zaskoczony, że taka kariera z samego High School Musical na takie naprawdę ambitne rejony, no to czuję się zaskoczony, że jednak do tej pierwszej ligi popu już sama Oliwia należy już od jakiegoś czasu. No i z tego chyba szybko nie zejdzie, oby tak było. Po utworze z Robertem Smithem z The Cure miałem oczywiście taką nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ale czy aby tak ten? No wiadomo, ryba czasem może psuć się od głowy, a piosenkarka może psuć się od fałszywych tonów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Chociaż ja wcale nie neguję tego, ani nawet nie ośmieszam samej Oliwii, ani jej fanów, więc tutaj po prostu no, wyrażam swoją obiektywną opinię, z którą możecie się zgadzać lub nie. To taki mały disclaimer. Oczywiście na koniec w komentarzu do tego wszystkiego, co Oliwia mówi o tym, że to była głupia piosenka, Paweł Kukiz kiedyś z zespołem Piersi wydał na pirackiej płycie z 2004 równie głupszą, która była takim pamfletem dosyć opiewającym głupotę tekściarzy polskich piosenek swego czasu i tak się składa, że akurat nie wyjąłem ją specjalnie dla was na koniec dzisiejszego Narcysty jako taki mały Michałek. Coś jak w Teleekspresie na sam koniec są pokazywane różne takie błędy językowe, czy też nawet niekiedy śmieszne, absurdalne rzeczy wywieszone na płotach różnych tam spółdzielni mieszkaniowych albo tam przy różnych magazynach energii, czy też w dyskontach spożywczych, to tam też taka głupotka musi się na koniec pojawić, ale dosyć letnia i przyjemna, jak cały zresztą Paweł Kukiz swego czasu, dzisiaj on tak jakby letni i przyjemny by nie był. Albo ja tam nie będę się już odnosił do polityki, bo na tym zwykle się to źle kończy. Dzięki wielkie za to, że wysłuchaliście do końca i coraz blisko setnego wydania Narcysty, więc będę musiał coś ciekawego wymyślić, ale to już zależy tylko i wyłącznie od was, czy ze mną zostaniecie na kolejne 100, a nawet 200 tychże wydań. Zobaczymy, jak to wszystko gładko pójdzie. Oczywiście po drodze jeszcze będę musiał wziąć sobie urlop, ale no... No wakacje jak to wakacje, zawsze się coś w ostatniej chwili wymyśli, tak samo jak last minute oznacza oczywiście kurorty, które są wysprzedawane na potęgę, tak samo też urlopy nagłe też się zdarzają, które też są wykorzystywane także na potęgę, chociaż u mnie to zupełnie inna sytuacja. Dziękuję wam za dziś, do usłyszenia, bye off.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania. Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić płytę Burning a Spear'a, zatytułowaną Studio One Presents Burning Spear. To debiutancki album studyjny tego pana, jamajskiego wykonawcy. Płyta została wydana w roku 1973 przez wytwórnię Clementa Sir Coxona Dowda, czyli Coxone Records, ale w koprodukcji ze Studio One. On zarejestrował te nagrania w założonym przez siebie legendarnym Studio One. Spearowi akompaniowali muzycy sesyjni zespołu The Sound Dimensions, m.in. Leroy Sibbles, Lloyd Brevet, Lloyd Knipp, Roland Alfonso, Jackie Me Too, Alton Ellis, Ernest Wranglin i Monty Alexander. Album doczekał się dwóch reedycji wydanych przez Studio One, najpierw na płycie winylowej w roku 80, a następnie także w postaci płyty CD w roku 98. Oto lista utworów zawartych na płycie: Ethiopians Live It Out, We Are Free, Fire Down Below, Creation Rebel, Don't Mess With Jill, Down by the Riverside, Door Peep Shall Not Enter, Pick Up the Pieces, Get Ready, Journey, The Macomb, He Prayed. No to posłuchajmy sobie. Studio One presents Burning Spear, rok 1973.

Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich gorąco. Władysław Bałtycki się kłania. Na żywo, tak nazywa się ta audycja, gdzie przedstawiamy znaczące, dobre, oczywiście moim zdaniem, płyty koncertowe. Dziś mam zamiar przedstawić Wam płytę zespołu Skinny Puppy. Płyta ta pochodzi z roku 2001. I nazywa się Doomsday Back and Forth Volume 5 Live in Dresden. I album został nagrany w sierpniu 2000 roku podczas występu na Doomsday Festival w Dreźnie w Niemczech. Występ ten oznaczał ponowne spotkanie byłych członków zespołu Kevina Keya i Niveka Ogre. Był to pierwszy koncert Skinny Puppy od 1992 roku, pierwszy w Europie od 1988 roku i pierwszy w byłych Niemczech Wschodnich. Skinny Puppy wznowiło listę koncertową w 2004 roku z trasą The Greater Wrong of the Right Tour. Industrial Skinny Puppy stał się legendą już w latach 80. i utrzymał status kultowego nawet 5 lat po rozwiązaniu. Seria archiwalnych nagrań Back Plus Ford doczekała się zatem 5. tomu, który ukazuje zespół u schyłku jego istnienia. Koncert w Dreźnie odbył się po wydaniu przedostatniej płyty Last Rites. Jest też najliczniej reprezentowana w repertuarze, choć go nie dominuje. Oprócz piosenek Killing Game, Love in Vain i Inquisition, Skinny Puppy zagrało w Dreźnie w kolejnych 11 piosenek, które odzwierciedlają niemal całą ich karierę. Mało tego, płytę otwiera niezapomniany utwór Deep Down Trauma Haunts z trzeciego albumu Mind the Perpetual Intercourse, z którego słychać było także gęste Dig It. Kanadyjczycy na sam koniec umieścili agresywną piosenkę The Choke ze swojego drugiego albumu Bites. Skinny Puppy, który od czasu do czasu nawet umieszczał starsze utwory na nowych wersjach swoich płyt, zbliżył swoje brzmienie do obecnego wówczas albumu Last Rites. Było nie tylko mrocznie, ale także dźwiękowo bardziej bogato niż na starszych płytach, zbudowanych bardziej na rytmie. Bogatsze aranżacje wzmocniły niesamowitą atmosferę piosenek. Ponure tony i wstrząsające próbki stworzyły imponujące połączenie z elektronicznym rytmem i ostrym wokalem. Kontrast z agresywnym brzmieniem i przygnębionym nastrojem tworzą melancholijne melodie klawiszowe, które pojawiają się na płycie Warlock oraz w utworach z albumu Last Ride. Skinny Puppy potrafili połączyć przeciwstawne podejścia nie tylko na płycie, ale w poszczególnych utworach, dzięki czemu koncert oscylujący pomiędzy rozdzierającym serce elektroindustrialem a tanecznym EBM nie zabrzmiał monotonnie i w przeciwieństwie do wczesnych nagrań zespołu nie budził jednak zażenowania, choć z biegiem czasu stracił trochę ze swojej grozy. Oto utwory, które zostały zamieszczone na tej płycie: Deep Down Trauma Haunts, Love in Vain, Inquisition, Convulsion, Warlock, Grave Wisdom, Killing Game, Social Deception, First Aid, Texture, Dig It, Teen Omen, Harsh Stone White i na koniec The Choke. Personel, który wziął udział w nagraniu tej płyty, tego albumu, to Kevin Key, perkusja na żywo, i Niveka Ogre, wokal. Do reszty utworów wykorzystano taśmy podkładowe. No, XXI wiek. No to co? Po prostu posłuchajmy sobie teraz płyty. Podsłuchajmy sobie płyty, którą tutaj przygotowałem. Skinny Puppy. Płyta nazywa się, jak już mówiłem wcześniej, Domesday Back and Forth Volume 5 Live in Dresden, rok 2001, wytwórnia Network. Słuchajmy.

Я уже вам говорю, если я говорю.

Jesus' cigarette.

Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i witam znowu w programie, to już drugi raz, tydzień temu rozpoczęliśmy emisję tego programu, w programie, który się nazywa Wybiórcza Lista Przebojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Jak sama nazwa wskazuje, chciałbym wam przypomnieć te notowania Przebojów Trójki. Mimo tego, że to jest inna stacja radiowa, ale wtedy to była kultowa stacja. Kultowa stacja, która prezentowała kultową listę przebojów, której wcześniej nigdy nie było w żadnym polskim radiu. Oczywiście jest wybiórcza, bo nie wszystkie numery nadają się do odtworzenia w sensie no, merytorycznym, że są takie sobie, że są złe, że nie nadają się do naszego radia, do radia Odzew. Słuchajcie, no to co, jedziemy z koksem, bo to nie ma co długo gadać. Ja tylko jeszcze powiem, że zamysłem tego, żeby było, żeby nie prezentować wszystkie notowania po kolei, ale to nie ma sensu, bo jak sobie pomyślałem, to w tym notowaniu musielibyście słuchać większość tych utworów, co słuchaliście tydzień temu, więc to kompletnie mija się z celem. Dlatego postanowiłem, że będę skakał i te listy przebojów będą co roku, ale odpowiednie daty, które będą blisko dat, które obowiązują teraz w 25 roku. No więc mamy notowanie 61 z dnia 18 czerwca roku pańskiego 1983. Prowadził oczywiście Marek Niedźwiecki. Lista wszystkich utworów na liście wtedy była 32, ponieważ były dwie pozycje ex aequo. Liczba polskich utworów 13, zagranicznych 19. 4 nowości były, 10 wzlotów, 7 spadków, 4 pozycje bez zmian było, a w poczekalni 11 utworów. 11 utworów było w poczekalni, 4 polskie, 7 zagranicznych, 4 nowości, 1 powrót był nawet. Dobra. Jedziemy, zaczynamy teraz od poczekalni. Na początek, no, 3 dobre numery się, całkiem niezłe numery się pojawiły, więc dużo gadałem, to pojadę. 3 nowości od razu. Na miejscu 30 Mech i piosenka Swahili. To taki zespół, który był bardzo fajnie zapowiadający się tam. Fajne rzeczy się działy, po czym to gdzieś wszystko zniknęło. Wokalista Maciej Janeczko chyba wyjechał do Ameryki, ślad po nim zaginął, przyjął jakiś amerykański pseudonim artystyczny, no i tam rządził, ale to bardziej w jakimś innym, piątym obiegu. Na miejscu 29 następna nowość Yazoo i Nobody's Diary, a potem na miejscu 29, bo to jest ex aequo, czyli na miejscu 29 ex aequo Yazoo i Nobody's Diary i Bob Marley and the Wailers w utworze Buffalo Soldier. No to posłuchajmy sobie tych trzech nowości. Mech, Yazoo i Bob Marley.

Wybiórcza lista przebojów trójki, powtórka, powrót do przeszłości. To były trzy nowości z pozycji 30 i 29, bo tam było miejsce egzekwo 29. No to idziemy dalej. Na miejscu 28 powrót na listę, do poczekalni powrót, i to jest John Evangelis, utwór And When the Night Comes, ale to się nie nadaje do puszczenia. Miejsce 27, awans o dwa oczka, Lombard, utwór Miny na pokaz, czyny za grosz. Też przechodzimy dalej. Na miejscu 26 Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King. To jest nowość. Na miejscu 25 awans o 5 pozycji Agneta Faltstock i utwór Men. Awans 30 miejsca. Przypominam, cały czas poczekalnia. No i w końcu jesteśmy miejsce 24, awans o jedną pozycję. Nena, 99 baloników. Posłuchajmy tego fajnego utworu. Boże, kto nie kochał się w Nenie wtedy? Ja. Ja się kochałem w Kim Wilde.

Tak. Nena z Kim Wilde rywalizowały wtedy wśród tych takich nowofalowych piękności. Ja nie mówię o tych pięknościach dyskotekowych jak Cissy Catch czy tam Samantha Fox, bo to w ogóle nie wchodziło w rachubę. Miejsce 24 bez zmian, Ryszard Sygitowicz i Cavalcado. Na miejscu 22 awans o 8 pozycji. Z 30 miejsca Martyna Jakubowicz i Kiedy będę starą kobietą. Strasznie żałuję, że Martyny Jakubowicz mało jest teraz, mało słychać Martyny Jakubowicz, mało nowych rzeczy nagrywa chyba. Nie śledzę tego tak dogłębnie, to od razu zaznaczam, ale tęsknię za tą Martyną Jakubowicz z tamtych czasów. Bo to naprawdę były fajne czasy. Ja osobiście nie jestem fanem bluesa, ale to mi się bardzo podobało. Miejsce 22. Martyna Jakubowicz, Kiedy będę starą kobietą.

Tak. Te melodie przywołują sytuację z tamtych lat. Ja jestem wiekowy, miałem przedwczoraj urodziny, także słuchajcie, ja naprawdę dużo pamiętam z roku 83. Na miejscu 21 kończymy poczekalnie Rod Stewart i Baby Jane. I to na tyle. Tyle o Rodzie Stewardzie. Wchodzimy teraz w to właściwe notowanie, czyli 21 utworów, które się pojawiły w notowaniu numer 61. Przypominam, 18 czerwca 1983 rok. Na miejscu 20 spadek o 4 pozycje z 16, 2 plus 1 i 21 wiek dla wszystkich nas. Bardzo ładnie, ale przechodzimy do góry, bo na miejscu 19 nowość Bóg muzyki David Bowie w utworze China Girl. Ten utwór w teledyskach, które puszczał wtedy w telewizji niejaki pan Szewczyk, to ta piosenka nie leciała w całości, bo tam jest akcja łóżkowa. Oczywiście to jest śmieszne dla mnie, bo tam się nic nie dzieje, ale jest akcja łóżkowa. I piosenka była wyciemniana i wyciszana. My słuchamy w całości China Girl, David Bowie.

No i rozmarzyłem się na dobre. Mam tą płytę do tej pory, płyta nazywa się Let's Dance. Metamorfoza totalna. David Bowie z Ziggy'ego Stardusta nagle przeistoczył się z glam rockowego idola, przeistoczył się w człowieka z Wall Street. Taki blondyn dobrze ubrany. Abstrahując, bo ten człowiek miał setki twarzy. Ale od tamtego czasu zacząłem Davida lubić. Te wcześniejsze rzeczy nie do końca mi stykały. Za to od płyty Let's Dance ten człowiek zaistniał w moim życiu. Dobra, miejsce 18. Następna nowość. Peter Schilling, tak się nazywa ten pan i piosenka nazywa się Major Tom Coming Home. Zastanawiałem się, czy puścić tą piosenkę, ale puszczę, bo ona ma coś takiego śmiesznego w sobie. No to posłuchajmy sobie. Ona była wykorzystana w firmie z Charlize Theron, o tej blondynce szpiegu, który działał w NRD. Jak ona się? Atomic Blonde. I tam pasowała naprawdę. Posłuchajmy sobie. Peter Schilling, Major Tom, Coming Home.

No to przechodzimy dalej do miejsca 17 i tutaj absolutny morderca muzyczny New Order i Blue Monday. Ta piosenka zmieniła życie wielu ludziom. Na próżno jej szukać na płycie, którą ten singiel Blue Monday promował. Płyta Power, Corruption and Lies. Mianowicie tego singla nie posiadała w sobie, że tak powiem. Blue Monday, singiel, który hulał między... hulał sobie po prostu. Nie był związany z płytą tą właściwą, ale jakże fantastyczny utwór. I po tym numerze pragnę jeszcze puścić jeden utwór fantastyczny, grupa Tears for Fears na miejscu 16, awans o jedną pozycję, piosenka Pale Shelter. Nie wiem, czy ja powiedziałem, że New Order był nowością na tej liście? Chyba powiedziałem, a jeśli nie, to teraz się poprawiam. Czyli miejsce 17, nowość New Order i Blue Monday, a na miejscu 16 awans o jedno oczko Tears for Fears i Pale Shelter. Nową falą nam powiało tak teraz, że aż po prostu serce rwie się do lat 80. Słuchajmy.

To naprawdę było fajne. Na miejscu 15 była taka grupa Rezerwat się nazywała. Piosenka się nazywała Trendowata Marionetka i ta piosenka na miejscu 15 spadek o 4 pozycje, ale oczywiście nie nadaje się do puszczania. O, ja oczywiście zapomniałem powiedzieć, jak długo te piosenki były na liście. Dobra, zacznę teraz. Rezerwat był 4 tygodnie na liście. Już poleciał. Nie będziemy puszczać tego Rezerwatu. Za to miejsce 14 odchodzimy od Nowej Fali. Na miejscu 14 spadek o 4 pozycje, 2 tygodnie na liście. I zespół nazywa się Iron Maiden, a utwór nazywa się Flight of Icarus. Iron Maiden to taki zespół, który do tej pory ma liczną rzeszę fanów. O, to jest kultowy zespół. Mało kto wie, że Iron Maiden na początku swojej działalności, to jeszcze w latach 70., zaczynał po prostu od punk rocka. To był punk rockowy zespół. Potem nie najlepiej im widocznie szło, przerzucili się na klasyczny heavy metal taki. Do tej pory są wierni temu gatunkowi muzyki. My posłuchamy sobie jednego utworu Iron Maiden, Flight of Icarus, miejsce 14.

Władysław Bałtycki się kłania. Jeszcze raz oczywiście dla tych, co włączyli teraz swoje, nie wiem, radioodbiorniki, komputery, iPhony, smartfony, to ten program nazywa się, już tu mam napisane, Wybiórcza Lista Przybojów Trójki, czyli Podróż do Przeszłości. Powtórka tego programu jutro o 10.30, także jak coś, możecie sobie odpalić rakiety i posłuchać jeszcze raz, co ja tutaj wygaduję. Ja nazywam się Władysław Bałtycki, przedwczoraj miałem urodziny, więc gadam, ale uwaga, nie piję, jestem na antybiotyku, bo się przeziębiłem, bo się rozchorowałem, nie przeziębiłem. To tyle z mojego życia prywatnego. Słuchajcie, na miejscu 13 uwielbiam tą kapelę. Na miejscu 13 awans o 5 oczek do góry, grupa Trio. Utwór nazywa się Boom Boom. Zespół, a 2 tygodnie na liście. Zespół Trio był kojarzony przede wszystkim z utworem Da Da Da. Tam Da Da Da. I to jest ich numero uno. Ale ten zespół ma naprawdę masę fantastycznych kawałków, które no po prostu jakby przeszły tam gdzieś. Trochę były zauważone, ale generalnie to ludzie się koncentrowali właśnie na tym największym hiciorze. Ten utwór Boom Boom jest fantastyczny. Miejsce 13, awans 5, Trio Boom Boom.

Rewelacja. Podobno plotka mówiła, że Bum Bum to jest utwór o, o piersiach kobiecych. Nie wiem, ile w tym prawdy. Oni mają jeszcze fajnych parę numerów. Tam Beata, Gilda, coś tam, coś tam. Wymieniają te imiona kobiet z takim niemieckim akcentem i do tego ta muza. Rewelacja. To była 13 pozycja i na tej 13 pozycji były dwa utwory ex aequo. Drugim utworem, który na tej pozycji był bez zmian, tak samo zeszły, tydzień wcześniej, od 6 tygodni na liście, to był zespół Kombi. I utwór nazywał się Linia Życia. Ja wiem, że utwór Kombi wtedy przed metamorfozę przeszedł z rocka progresywnego, nagle się stali zespołem New Romantic. Ale to do mnie nie docierało. Ja wiedziałem, że to jest artystyczne oszustwo i skok na kasę. Dlatego nie będziemy puszczać Kombi, bo Kombi to jest taka sobie kapelka. Umówmy się. Poza utworem Przytul Mnie, który do tego też się można przyczepić, i fantastycznym utworem, który był wykorzystany w czołówce programu dla dzieci 5-10-15, no to oni zrobili takie sobie rzeczy. Taka jest prawda. Na miejscu 12 spadek o 4 pozycje. Spandau Ballet i utwór True. 6 tygodni na liście. To był prawdziwy przebój. Ale ja nigdy nie lubiłem gruby Spandau Ballet, mimo że lubię New Romantic. Dobry New Romantic i zespół ten był zaliczany do New Romantic. Ale pamiętajcie, że pojęcie New Romantic to nie jest, że to grają w takim stylu. Że to jest heavy metal i wy wiecie, czujecie, że to jest heavy metal. New Romantic to był styl bycia, to było noszenie się. To była taka subkultura, która nie miała związku, nie przekładała się na muzykę. To było stowarzyszenie ludzi, których jednoczyła pewna idea bycia bon vivantem. No i tak to wyglądało. Spandau Ballet, chłopcy pod krawatkami elegancki grali jakieś, kurde, niesamowite rzeczy, które się nie dało tego słuchać. Spandau Ballet True na 12 miejscu, spadek o 4. Na miejscu 11 nowość, Urszula Dmuchawce, Latawce Wiatr. Pozostawiam to bez komentarza, bo tego się po prostu nie da słuchać. Na miejscu 10 Pink Floyd, spadek o 3 pozycje, The Gunners Dream, od 9 tygodni na liście. Pink Floyd już wtedy dołował, dlatego też nie słuchamy tego. Mimo tego, że ma w Polsce wielu fanów i będzie miał do końca świata, bo w Polsce się słucha Genesis, Pink Floyd, co tam jeszcze? No i to są, i to jeszcze jakiś tam by się znalazło. Na miejscu 9, tak samo jak tydzień wcześniej, od 3 tygodni na liście, grupa TSA i utwór TSA Rock. Ten zespół wypłynął tym takim koncertem na Błoniach w namiocie. To był 82 rok chyba, czy 81. I nagrania z tego koncertu, one dopiero po roku, dwóch weszły na płytę, dlatego można to było puszczać. I mogło to hulać w radio. Można się do tego przyczepić, tego w ogóle nie ma, niezanotowany jest chyba nawet w wersji studiowej, dlatego jest wersja koncertowa. Posłuchajmy sobie TSA, utwór TSA Rock na miejscu 9. Poczujmy ten klimat, te spocona młodzież, początek lat 80. w namiocie cyrkowym na Błoniach w Krakowie.

No, aż sam poczułem krople potu na czole. To taki kurde żart bez sensu. Dobra, na miejscu ósmym awans o 4 pozycje. The Police. Fantastyczny zespół. Every breath you take. Tak się nazywa ten utwór, od 2 tygodni na liście. I to jest utwór z ostatniej płyty Policjantów. Synchronicity. Uważam, to jest najsłabsza płyta tego zespołu, ponieważ ten zespół wydał bodajże 6 płyt i w poprzednich tam się działo po prostu tyle fantastycznych rzeczy, że no to musiał nastąpić rozłam zespół, no rozpad tego zespołu, ponieważ podejrzewam, że doszli do pewnego momentu i stwierdzili, że już nie są więcej w stanie nic fajnego zrobić. Mimo tego, że na tej płycie jest parę fajnych utworów. Ona się podobała. Mnie też, mam ją w kolekcji, ale uważam, że jest najsłabsza. The Police, Every Breath You Take. No to słuchamy. Miejsce 8.

Piękna, piękna sprawa. Teraz na miejscu siódmym, od 4 tygodni na liście, spadek o 2 pozycje. Mamy taką pozycję takiego artystę, którego nikt się nie spodziewał, że on tak zawędruje wysoko. Nagranie dokonano dla jaj. Franek Kimono, czyli Piotr Frączewski. Franek Kimono, utwór nazywa się King Bruce Lee Karatemistrz. Na fali mody na Bruce Lee wejście i mody na wyjście smoka powstała ta piosenka, w ogóle cała płyta powstała. I Franek Kimono, jest to fantastyczne zjawisko socjologiczne, ponieważ jeszcze nie tak dawno miałem bar. Ludzie przychodzili i błagali, żeby puścić im Franka Kimono, mimo tego, że wiedzieli, że w tym barze gra się ostrą muzę. I no i puszczaliśmy. I to były poważne jaja. Ta muzyka w swojej prześmiewczości, w swoim spojrzeniu, krzywym spojrzeniu na tamtejsze czasy, ona się broni dalej i to wszystko jest okej. Okay. Franek Kimono. Dlatego ja to puszczę. Franek Kimono, King Bruce Lee Karatemistrz. Miejsce 7. Niestety spadek o 2 pozycje. Franuś, jedziemy z koksem.

No i teraz mam pozycję szóstą. Awans aż o 14 oczek. Dwa tygodnie na liście. Z 20 miejsca na 6 awansował. No i nie dziwota, bo to jest Mike Oldfield i Moonlight Shadow. Piosenka nagrana z Maggie Reilly. Taką rudaską. Ona śpiewa tam. Ale niestety wolę Franka Kimono puszczać niż Mike Oldfielda w tym wydaniu. No w ogóle nie lubię Mike Oldfielda, co dopiero takie popłuczyny, które on wtedy sorry, on wtedy to wyprodukował, no wypocił, bo co tu dobrze mówić, to dalej istnieje w obiegu i dalej ludzie jak się napiją, to se to puszczają i tańcują przy tym, no ale ile można, to jest disco polo, no po prostu, wsłuchajcie się w to, to jest disco polo. Dlatego odnotowujemy, że jest to na miejscu szóstym, awans o 14 oczek, Mike Oldfield z Maggie Reilly, Moonlight Shadow, ale więcej nic z tego nie będzie. Na miejscu piątym awans o jedną pozycję, Robin Gibb i utwór Juliet, dwa tygodnie na liście i tu też nic z tego nie będzie. Nie będzie. Za to puszczę teraz trzy utwory, miejsce czwarte i trzecie. Bez zmian, na miejscu czwartym Manam bez zmian od 8 tygodni na liście. Kocham Cię, kochanie moje, to jest utwór nieśmiertelny i to jest utwór samograj i to jest utwór dobry. Na miejscu trzecim Classic Nouveau, utwór Never Again, też pozycja taka sama jak tydzień wcześniej. 3 tygodnie na liście i to jest totalny powrót do tamtych czasów. Jak usłyszałem ten numer, po prostu znalazłem się na prywatce, mając 17 lat, zalecając się do różnych moich pierwszych narzeczonych. Classic Nouveau, Never Again, na miejscu trzecim. A na miejscu drugim spadek z pierwszego, o jedno oczko oczywiście, Republika, Znak Równości, 4 tygodnie na liście. Też fantastyczny utwór z fantastycznej płyty. Posłuchajmy sobie, bo za chwilę będzie numero uno. Manam, Classic Nouveau i Republika.

No to tym oto szczęśliwym trafem doszliśmy do końca notowania 61. listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia z 18 czerwca 1983 roku. Na miejscu pierwszym awans o jedno oczko, 4 tygodnie na liście przebojów. Kto? Grupa Lady Punk i utwór Mniej niż Zero. No to jak ten utwór w ogóle słucham i zamknę oczy, to w ogóle znajduje się w różnych fantastycznych rzeczach. To była moja młodość, dlatego ja podchodzę do tego strasznie emocjonalnie. Bardzo was przepraszam, że może to kogoś nudzić, zwłaszcza tych młodszych ludzi, ale tak mam. I nic na to nie poradzę, bo miałem przedwczoraj urodziny. Ha, ha, ha. Lady Punk, Mniej niż Zero, słuchajcie. A ja się żegnam. I do zobaczenia za tydzień. Będzie notowanie, nie wiem które, ale też chyba z czerwca, ale roku 1984. Do usłyszenia za tydzień. Pamiętajcie, powtórka jutro o 10:30. Pa, pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Porucznik Wiśniewski przedstawia do raportu służbowego szeregowego Kowalskiego za systematyczne naruszanie dyscypliny wojskowej i wielokrotne samowolne oddalenie.
2: Obywatelu majorze, szeregowy Kowalski melduje się do raportu służbowego za kolejne samowolne oddalenie się z jednostki.
3: Tył, zwrot. Pułk, baczność.
1: Biorąc pod uwagę wielokrotne samowolne oddalenia i brak poprawy pomimo wielu kar, za ostatnie samowolne oddalenie na przeciąg 6 dni karzę szeregowego Kowalskiego 2-miesięczną służbą w oddziale dyscyplinarnym. Pułk, spocznij!
4: Uważam, że w jednostce, której służę, w żeganiu po prostu dowódca pułku zrobił coś takiego jak pokazówkę, bo znam kolegów, którzy mieli po 8 dni samowolnego oddalenia i to nie raz. Był też kolega w stopniu kaprała, który za 6 dni samowolnego oddalenia został tylko zdegradowany. Jestem zdania, że było to, jest to związane z tym, że po prostu w pułku był przekroczony limit samowolnych oddaleń, nadużywanie alkoholu ze strony żołnierzy i właściwie to na mnie się odbiło. To można powiedzieć, że to była pokazówka, tylko nie ja tak sądzę, bo i dużo kadry zawodowej u mnie w jednostce.
5: Krążył o Rzeszu pewien mit, że tutaj jest kaźnia dla żołnierzy, że właściwie tu wiadomo, że wszyscy przychodzimy tu za karę, ale ta kara po prostu odbije się na naszym zdrowiu. Dostaniemy tak po prostu taki wycisk, że zapomnimy, jak się nazywamy. Taki mit w ogóle krążył o Rzeszu. Strasznie się bałem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fenomen, o którym mówimy, najlepiej jest zobaczyć z powietrza. Nie trzeba jednak znaleźć się na pokładzie samolotu lądującego na zbudowanym w pobliżu Tokio lotnisku. Wystarczy rzut oka na mapę. Można tam dostrzec maleńkie gospodarstwo rolne. To własność Takao Shito, byłego restauratora, który rzucił wielkomiejskie życie na rzecz kawałka ziemi pośród morza betonu. To są grunty uprawiane przez 3 pokolenia od prawie wieku przez mojego dziadka, mojego ojca i mnie. Chcę tu nadal mieszkać i uprawiać tą ziemię, powiedział. Lotnisko jest główną międzynarodową bramą Tokio i obsługuje 40 milionów pasażerów i 250 tysięcy lotów rocznie. Lotnisko zakupiło działki rolne sąsiadujące z planowaną trasą drugiego pasa startowego od legalnych właścicieli, ale Shito odmówił przeprowadzki, argumentując, że jego utrzymanie zależy od ziemi i wskazując na japońską ustawę o gruntach rolnych, która zapewnia rolnikom szeroką ochronę prawną. Lotnisko zmieniło więc trasę prowadzącą na pas startowy, który teraz krąży wokół farmy, otaczając jedną z jego parceli. Mężczyzna jest niezłomny, obecnie jest zaangażowany w 5 odrębnych procesów sądowych z lotniskiem i stanowczo odmawia odszkodowania w zamian za relokację. Dobrze się bawię przy uprawie tutaj warzyw, to jest moje życie. Uprawiane warzywa na tej ziemi smakują inaczej, powiedział.

And you'll see why they call me the chocolate apple.

Will I read? Take it from here.

Empire.